0: casa son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría.
1: Hot Latino Chart.
2: Patricia Pangrič in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
3: Tretje mesto.

0: se imamo fajn.
1: Poletje na Radiu 1.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.